0: and bangers.
1: Radio Kiss FM.

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

Może cię znajdziesz, czy kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Coś więcej czuję w lato.

0: Radio Kiss FM szuka nowego głosu.
1: Ej, ale zero midu, tylko czysty radiowy vibe.
0: Wejdź na casting radiokiss.fm.
2: Casting.

It's the Radio Kiss FM Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers.

0: Rádio Kiss FM.
1: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Śledztwo w sprawie zonda krypto przyspieszyło. Pojawili się podobno nowi podejrzani i nowe fakty. Śledczy wciąż jednak nie informują o szczegółach. Prokurator Anna Adamiak.
2: Prokuratorzy, referenci sprawy nie wyrazili zgody na informowanie opinii publicznej.
1: O tym, że były prezes zondy Przemysław Kral zgodził się współpracować z prokuraturą, pisał ostatnio Onet. Nie żyje legenda amerykańskiej muzyki. Piosenkarka Dolly Parton odeszła po krótkiej walce z rakiem. Miała 80 lat. We Włoszech kolejna fala ekstremalnych upałów, zwłaszcza na południu kraju. Temperatura może sięgnąć tam 45 stopni. Papierowe gazetki sieci handlowych są niemal tak samo popularne jak te elektroniczne. Aż 44,7% osób korzysta z obu tych form. Tak wynika z raportu UCI Research i Hybrid Europe.
3: O tej porze na S8 koło Warszawy zaczyna być już gęsto. Trzeba będzie zwolnić przed mostem Grota Roweckiego. Koło Poznania gęsto jest na DK90C2, podobnie w Krakowie na A4. Nie ma tam jeszcze tragedii, ale jest ona mocno oblegana. Najwięcej aut jest na Krakowskiej i Zakopiańskiej. W całym kraju zapowiada się dzisiaj bardzo przyjemny i ciepły dzień. Chmur powinno być niewiele, opadów też nie widać na ten moment w prognozie. Od rana na termometrach mamy od 6 do 15 stopni, więc miejscami bywa rzeźko. W ciągu dnia najcieplej będzie w Zielonej Górze, Gorzowie, Wrocławiu i Kielcach. Tam zobaczymy 23-24 stopnie. W centrum bliżej 22, na południu, Pomorzu i wschodzie około 20.

0: No siemano, tu nowe radio Kiss FM. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas. Please leave a message at the tone. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
1: Pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Yes.

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Razem z Iranem ogłosimy tymczasowy korytarz morski przez Ormuz, tak mówi szef dyplomacji Omanu Badr al-Busaidi. To po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Iranu. Mobilne stacje diagnostyczne Inspekcji Transportu Drogowego uziemione. To przez wady konstrukcyjne, mówi Wojciech Król z inspektoratu.
1: Nie przewidziano takiego scenariusza, że wykonawca odmówi realizacji napraw.
0: Wykonawca uchyla się też od kar umownych. Aż 102 polskie gminy nadal nie mają ani jednego psychologa w szkołach. Tak wynika z najnowszych danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Najwięcej braków jest w województwach świętokrzyskim, podlaskim i zachodniopomorskim. Polskie siatkarki z kolejnym zwycięstwem pokonały 3-0 reprezentację Słowenii. Zapewniły sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy.
2: Są utrudnienia na S7 na odcinku Białobrzegi-Warszawa w pobliżu miejscowości Grójec. Doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego z dostawczym. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Problemy są też na A1 koło Grudziądza. Doszło do uderzenia samochodu w bariery. Zajęty jest pas szybki w kierunku Gdańska. Temperatura rośnie nam w całym kraju i wygląda na to, że czeka nas zdecydowanie przyjemny i słoneczny dzień. Chmur nie będzie dużo i padać też nie powinno, a do tego ma być całkiem ciepło. Maksymalnie możemy spodziewać się 24 stopni w Zielonej Górze i Gorzowie, niewiele mniej, bo 23 we Wrocławiu i Kielcach. Toruń, Łódź, Warszawa, ale też Kraków czy Rzeszów 22, a najchłodniej będzie w Zakopanem, tam maksymalnie 17 stopni.

Wbijaj na Insta Radia Kiss FM i napisz, co musimy zagrać. Yeah. Wasze komentarze, wasza playlista. Hit music. Hit music. Kiss my playlist.

może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radio kiss.fm.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak.

0: ojców. Szczęśliw bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubić, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste Kubi.
1: Ej, wbijaj na Instaradia Kiss FM.
2: Follow us on Instagram.
1: I wybierz kolejnego bangera. Wasze komentarze, wasza playlista. Yes.

0: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Zaczynamy od ataku żubra na małżeństwo z Francji. To w Puszczy Boreckiej na Mazurach. Małżeństwo spacerowało poboczem drogi. Zwierzę zaatakowało nagle, mówi Ewelina Szklarzewska z Lasów Państwowych.
1: Ten żubr według relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
0: Ranna kobieta będąca w ciąży trafiła do szpitala. Setki strażaków walczą z pożarami lasów w Grecji, głównie wokół Aten, ale także na północy kraju. Wspierają ich samoloty zrzucające wodę. Polacy wciąż kupują w Chinach i to mimo opłaty celnej w wysokości 3 euro. Z zakupów zrezygnowało tylko niecałe 13% konsumentów, pisze Rzeczpospolita. Przewidywania okazały się słuszne. Kamil Grabara zagra w Juventusie Turyn, to na zasadach wypożyczenia z Wolfsburga.
2: Skończyły się utrudnienia na A1. Niedaleko Grudziądza był zajęty szybki pas w kierunku Gdańska, ale jedziecie tam już sprawnie. Na S7 podobnie, po zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym koło Grójca w Mazowieckiem odblokowano już lewy pas w kierunku Warszawy. Uważajcie na siebie na drogach. Dzisiejsza prognoza pogody bez niespodzianek i bardzo dobrze. Ma być przyjemnie, słonecznie i ciepło, więc warto łapać jeszcze tę końcówkę lata. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. W Zielonej Górze i Gorzowie zobaczymy 24 stopnie. Niewiele mniej, bo 23 we Wrocławiu i Kielcach. 22 Kraków, Rzeszów, Warszawa i Łódź, a najchłodniej będzie w Zakopanem. Tam raptem 17 stopni.

0: Ja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja. X on

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Jaja z salmonellą mogły trafić m.in. do Polski, pochodzą z ferm w Belgii. Skażone partie jaj zostały wycofane ze sprzedaży już w 8 krajach Unii. Wakacje coraz bliżej finału. Polacy w tym sezonie najczęściej wybierali Włochy, Hiszpanię i Grecję. Internetowe biuro podróży Sky.pl, Katarzyna Houghton.
2: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort, rośnie udział all inclusive, udział obiektów 4 i 5 gwiazdkowych.
1: Ponad połowa rezerwacji to wyjazdy trwające co najmniej 5 dni. Polka Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla, to podczas tenisowego turnieju w Meksyku. Pokonały Rosjankę i Belgijkę. Na koniec kolejne geograficzne rewolucje, które szykuje prezydent USA. Rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryki.
3: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S8F na odcinku Modlińska-Wisłostrada. W pobliżu mostu Grota-Roweckiego w Warszawie doszło do awarii samochodu osobowego. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Koniec utrudnienia mamy za to na DK74. Obowiązywał tam ruch wahadłowy, ale jedziecie już sprawnie. Jeszcze ostatnie dni lata w powietrzu i dzisiaj będzie to zdecydowanie słoneczny dzień. Chmur nie powinno być bardzo dużo. Popadać ewentualnie będzie mogło w Zakopanem i w Suwałkach, ale to jeszcze nic pewnego. Poza tym na termometrach zobaczymy około 24 stopni na zachodzie, 22 w centrum i na południu, 20 na północy i wschodzie. Jutro ma być też jeszcze trochę cieplej i wciąż słonecznie.

Саша Антена. Okay. Вейдь на кастинг радио.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. 23-latek, który zaatakował taksówkarza z Białorusi w rękach policji. Napastnikowi nie spodobał się wschodni akcent 66-latka i zaczął go obrażać, mówi Aleksandra Ferus z wrocławskiej policji.
2: Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył szklaną butelką w głowę kierowcy.
1: Agresorowi grozi teraz do 5 lat więzienia. A tym, którzy unikają mandatów z fotoradarów, grożą wysokie kary. Chodzi o właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane. Mandat to co najmniej 1500 zł i będzie rósł wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. O grosz od wczoraj urosła cena benzyny, dziś może kosztować maksymalnie 6,58, a olej napędowy 7,54. Rosną też ceny mieszkań na wynajem. Najdroższa jest Warszawa. Za dwa pokoje to średnio 3600 zł. Dla porównania w Krakowie 2800.
3: Słoneczna aura towarzyszy nam dzisiaj prawie w całym kraju i ma być tak do końca dnia. Są niewielkie szanse, że będzie więcej chmur i trochę opadów w Zakopanem i w Suwałkach, ale to też jeszcze nic pewnego. Na termometrach zobaczymy od 20 do 24 stopni, w następnych dniach ma być jeszcze cieplej. Jutro możemy spodziewać się 26 na zachodzie i południu kraju, a w piątek nawet 30. Więc jeśli tylko macie możliwość, to ja polecam złapać jeszcze trochę lata.

JM, Radia Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bass.

Revoluția. DJ, turn up the sound, turn up the mic. Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Let's go! Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: FM.
1: To Soniusa na 12. Magda Tkaczyk. Zapraszam. Wchodził do pokoju kuracjuszy w sanatorium w Karkonoszach i podawał się za masażystę. 56-latek usłyszał zarzuty za wykorzystanie seksualne, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
2: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw.
1: Fałszywy masażysta może trafić do więzienia na co najmniej 8 lat. Z kolei do szpitala trafiła ciężarna 38-latka po ataku żubra w Puszczy Boreckiej na Mazurach. Na szczęście nie ma zagrożenia dla kobiety i dziecka. Żubr małżeństwo z Francji zaatakował podczas spaceru. Leśnicy apelują, że trwa okres godowy i zwierzęta mogą być agresywne. A białostocki sanepid tuż przed okresem jesiennym szkoli amatorów grzybobrania. Są wykłady i zajęcia w terenie. Tymczasem jesienna aura jest już w górach. W Beskidach rano było dość chłodno. Od 10 stopni na Markowych Szczawinach do 14 w Szczyrku.
3: Jeszcze całkiem letnia aura towarzyszy nam pod koniec sierpnia. Jest sporo słońca, temperatura sięga od 20 do 24 stopni. Chmur jest niewiele i padać też nie powinno. Do tego w kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej. Jutro możemy spodziewać się 26 stopni na zachodzie i południu kraju, a w piątek nawet 30, więc jeśli tylko macie taką możliwość, to ja polecam złapać jeszcze to lato, póki jest w dobrej formie.

0: FM.
1: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Jutro będzie taniej. Litr 95 będzie kosztował 6,57, a diesla 7,47. Dziś to odpowiednio 6,58 i 7,54. Tańsze tankowanie ma być do końca wakacji. Tymczasem polscy kierowcy coraz częściej stawiają na SUV-y, mówi Michał Wróblewski z Otomoto.
2: Kombi nadal trzymają mocną pozycję na rynku, ale to segment SUV-ów rośnie najszybciej.
1: Według Otomoto Polacy coraz częściej kupują SUV-y do miast. A ulice Żor na Śląsku stały się miejscem policyjnej obławy. Podejrzani w wieku 31 i 32 lat próbowali uciec autem, niegroźnie potrącili policjanta i padły strzały. Ostatecznie udało się ich zatrzymać. A my zatrzymajmy się w Ogrodzie Saskim w Lublinie, gdzie właśnie urodziły się małe pawie. Pierwszy raz od 12 lat. Mieszkańcy czekają teraz na każdy spacer maluchów.

0: Emocja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk. Będzie kolejnych 5 nowych samolotów F-35, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyny zmierzają do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
2: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi.
1: Pierwsze supernowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Idą zmiany w 800+. Nie trzeba będzie składać wniosku przy każdym okresie rozliczeniowym. Od przyszłego roku ma być odnawiane z automatu. Tymczasem ZUS przyjmuje wnioski na wyprawkę szkolną. By otrzymać 300 zł we wrześniu, trzeba go złożyć do końca sierpnia. Wnioski będą przyjmowane w sumie do końca listopada. A skoro jesteśmy przy szkołach, to rewolucja czeka nie tylko stołówki, ale i szkolne sklepiki. Od 1 września sprzedawane w nich produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczu i soli.

Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers.

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yeah.

0: To są newsy na 15 Ula Harciarek. Zapraszam. W rękach polskich służb jest ścigany europejskim nakazem aresztowania. To mężczyzna podejrzany o brutalne pobicie, do którego doszło w ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej. Został zatrzymany w Niemczech. Dobre newsy płyną z nad morza. Na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem można wchodzić do wody. No to zostajemy przy temacie wakacji. Bałtyk i góry to dwa najpopularniejsze kierunki w tym roku, mówi Eugeniusz Triasun z jednego z portali turystycznych.
1: Całe wakacje pod kątem terminów to lipiec i sierpień podzieliły ruch praktycznie idealnie po połowie. Ale najbardziej intensywnym okresem całego sezonu był, tak jak rok temu, tydzień obejmujący długi weekend sierpniowy.
0: Tegoroczne wakacje były droższe od poprzednich. Na koniec newsów Tadżykistan, a tam otwarto teatr z ogromną widownią. Pomieści 2,5 tysiąca osób.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Twój głos, nasza antena.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. UOKiK wziął pod lupę Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. No i okazało się, że mogłaby sprawnie podwyższać czesne. Dostała więc zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Hulajnogi elektryczne po strachem na drodze. Prawie 1/3 pytanych wskazała kierujących hulajnogami jako zagrożenie. Mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
2: Kierowców samochodów osobowych wskazało 19% badanych, a rowerzystów 14%.
1: Od stycznia do lipca tego roku było ponad 800 wypadków z udziałem hulajnóg. Teraz przykład, że sport to nie zawsze zdrowie. Co czwarty były zawodnik futbolu amerykańskiego w chwili śmierci miał uszkodzony mózg. Ma to związek z powtarzającymi się uderzeniami w głowę. No i jeszcze niezwykłe widowisko na niebie. W piątek nad ranem będzie można obserwować częściowe zaćmienie księżyca.

0: DJ, turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Where you at? Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
0: Yes.
1: Autopromocja.

0: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dziś w tajemniczym ogrodzie przy Elektoralnej 12 w Warszawie coś dla fanów rowerowych zmagań. To warsztaty z podstawowych napraw rowerowych. Początek o 18, a wstęp jest wolny. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak radzić sobie z najczęstszymi usterkami, warto tutaj zajrzeć. Oscarowa środa przed nami, a dzisiaj wieczorem na Polu Mokotowskim ostatni w tym roku seans. O 21 na planie Lolka film Kopnęłabym Cię, gdybym mogła. Wstęp i leżaki bezpłatne. Natomiast Mokotów można zobaczyć dziś od trochę innej strony. O 18 rusza spacer architektoniczny z Grzegorzem Miką. Uczestnicy przyjrzą się warszawskim domom i budynkom mieszkalnym. Zbiórka przy Puławskiej 28 przed domem Wedla. Udział jest bezpłatny.
1: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Ciała ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech są już w Polsce. Przetransportowały je do Krakowa samoloty wojskowe. A teraz sprawdzimy ceny mieszkań i najdrożej jest na Mazowszu. Sonar Home i Anton Bubiel.
2: W Pruszkowie metr kosztuje około 11 500 zł, w Piasecznie 11 400 zł, natomiast w Radomiu czy Ciechanowie ceny spadają do około 6-7 tysięcy zł za metr kwadratowy.
1: Najtańsze mieszkania są w województwie świętokrzyskim. Sporą kasę dostał astrolog z Olsztyna. Mowa o ponad 84 tysiącach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Pieniądze otrzymał instytut, który zajmuje się m.in. horoskopami. A my sprawdzimy jeszcze pogodę. Według synoptyków w ciągu najbliższych 2 dni na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 stopni.

0: Autopromocja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.com.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 18:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Piosenkarka Dorota R. ma kłopoty. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko niej. Chodzi o przypisywanie właściwości leczniczych suplementowi. Oskarżonej grozi kara grzywny. A tymczasem trwa obława za sprawcami pobicia w Krakowie, w wyniku którego zmarł lider kibiców Hutnika Kraków. Dwie osoby zostały już zatrzymane. A teraz dobra rada od lekarzy. Po wakacjach sprawdźcie skórę, mówi chirurg plastyczny Aldona Stachura.
2: Jeżeli pojawia się u nas na skórze cokolwiek nowego i nie znika przez okres 6-8 tygodni, to wtedy warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
1: Dermatolog oceni znamiona z użyciem dermatoskopu. No to jeszcze sposób na przetrwanie upałów. Pomysł mają mężczyźni w Japonii. Coraz częściej decydują się golić całe ciało.

Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: Bez nowych.
1: Radio Kiss FM szuka nowego głosu.
2: Ej, ale zero midu. Tylko czysty radiowy vibe.
1: Wejdź na casting radiokiss.fm.
3: Casting.

Może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy? Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yeah.

Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez chanti na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

Kiedy czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie, wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: Kiss FM szuka nowego głosu.
1: Ej, ale zero midu. Tylko czysty radiowy vibe.
0: Wejdź na castingradiokiss.fm.
2: Casting Radio Kiss.

0: typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Don't

0: ojcu. Trzęśnij bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Do tego trochę dymu. A się zgubić, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste, Kubi.
1: Radio Kiss FM.

0: on my mind.
1: Drops and bangers.
2: Summer heat.
1: Kiss FM.

Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Ja się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak